Ja, jo, jo, jo, jo, ja. Natasha, jo. Mokuba. Right? Ej, mamma. Ej, klar. Vildeste mix.